0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Sergej Kováč i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Pobzerajme sa na Zlotý vík Rusiniu, vyslúchajme sobi zhornutia zápasiu Tatra na Priašiu, pozveme vás slúchať muziku Etniku, dyznajme sa o novým trénerovi Tatra na Priašiu a pozveme vás i na slúchania premiér dnešnej relácii Zvon nad krajinou. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Miest za selom Kamiunka, ktorý bol v havarijnom stave, je po celkovej rekonstrukcii. Priašivskej samosprávnej kraj realizoval okresy Stará Ľubovňa opravu mosta kolo sela Kamiunka, ktorého stav nebol vyhovujúci pro chosnovania účastníky premávky. Rekonstrukciou sa podarilo obnoviť jak mist, tak i jeho okolicu, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť premávky. PSK opravu realizoval i zlostných žrdel i s nákladami vyše 290 tisíc eur. Že 20. septembra sa odbude komunitný výstup Čavarguj na vyhľadkovú vežu v Hostovicách. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín organizuje spoločný výstup v rámkach lítňoj podí Čavarguj, ktorá má za cieľ vyťahnuť do regiónu i prírodu nelen turistiv, ale i domašných obyvateľov. Súčasťou podí je i prehľadka krypty vojakiv i z peršej svitovoj vojny v seli Osadne. Priašivskej samosprávnej kraj vytvoril u Stropkovi novoj zariadžiňa podporovaného odbovania rodinného typu, ktorý rozširuje možnosti domova sociálnych služeb. Investícia dosiahla vyše 1,3 milióna eur i bola financovaná i z európskych žredel i z plánu obnovy i odolnosti Slovenskej republiky a i z losných zdrojov kraju. Objekt má plochu vyše 300 kvadratičných metrov i je bezbariérový, má prestup do zahorody i krajské zastupiteľstvo schválilo vyše 300 tisíc eur na kúpu zahorody i susedného pozemku, na ktorým by PSK chotilo postaviť ďalší objekt podporovaného bývania. 10. septembra je deň, kedy bola Podkarpatská Rus prijednaná v roci 1919 Sanžermenskou zmluvou k novovniknutomu Československu. Bolo tak završené jeho kreovania na osnovy Versajského mirového systému. Choď to mnoho označujú za zlotej vigii existencii, historik, etnograf i odborník na rusínsku literatúru, docent Valerij Paďak v reportáži Davida Palaščáka poukazuje i na inší period v jej histórii, ktorý okrem tých dvoch desadlí Československa môž označiť jak zolotý.
1: Ja by poviel, že to je striberný vík našej karpato-rusínskoj histórii. Prosto my rusiny zabili na zolotý vík karpato-rusínskoj histórii. A to tudy, koli my rusiny žili були під Марією Терезією. Доба Марії Терезії, її сина Йосифа II, імператора, це направду золотий вік, бо Марія Терезія вмерла в році 1780, а син її володарював аж до 1790-х років. Але сама тенденція, котрі вони заклали, вони ся продовжували і вже перейшли на зачатки до першої третини 19-го століття. От то була золота доба. Ми достали реформи. Перша реформа церковна, подля котрої греко-католики достали автономію. Тепер римсько-католицька церква не позирала на греко-католицьких як недобрих або слабих римських католиків, котрих треба перевести в римо-католицьку церкву. То був свій статус церква достала. В'єдно з тим вони, священники, достали і церква достала підпору від держави. Ми вже видимо, що священник то не той бідний, нещасний рольник, який цілий тиждень мусить робити, а пак бігти у неділю служити як священник, служити службу у церкві. Друга реформа, то є урбарій від Марії Терезії, то дуже важливо. Було чітко означено, ти робиш на землі пана, тільки мусиш віддати панові процентів, а інше кое твоє. У тоті часи якраз ми відомі, що русини не лим, що могли корову купити. Многі русини купували собі до хижі свою Біблію, котра стоїла, да, коли дві корови треба було віддати за одну книжку. Але вже селянин, статус його, що у нього вдома була книжка.
2: Цицерона Марія Терезія через своє панування зробила ряд реформ. Як найвизнамнішу видати історика, отборник на русинську літературу Валерій Падяк, ту, яка се дотуляла угорської часті монархії, о котру йде, то уж повість прямо Валерій Падяк.
1: Говорю за раціо едукаціоніс, коли русини не просто мали 300 народних школ. От ці представте, за Марії Терезії 300 народних русинських школ. Я хочу порівняти. А ви знаєте, коли перша народна українська школа появилася? У 1901 році. Перша. А русини в 1770-х мали 300 народних русинських шкіл. Їх можна було називати руські школи. Ясне діло, що русинська бесіда не мала туди статус язика, вона була лим діалектом, і діти вчилися на тому руськославенському язикові, котрий був такий реформований церковнослов'янський язик. Але то ті реформи, направду, викликали революцію. І то був золотий вік.
2: І вдяка споминанні реформі раціо едукаціони змогли б в наслідуючих 10 літях споміж русинського народу, а то не лише з-під Карпатської Русі, вийти много особливостей, які вплинули ходи як ракузької монархії, нескірше ракузько-угорської, так і царського Руска, продовжує Валерій Падяк.
1: Марія Терезія, як мамка, виховала тих діточок, а вони пішли в цілий світ. І си представте, що перший ректор Петербурзького університету – Пряшівський русин. Перший ректор Петербурзького університету. Сама система освіти Росії була перебрана у Австрії, дякуючи тим русинським педагогам, котрі йшли там робити. І Орлай, і Лоді, і Кукольник Єден, і Кукольник Другий, і Дудровичі, і Балудянський. А кіть позираємо тут, приміром, Михайло Вісяник, котрий вже в 1849 році, як старший чоловік, уже поза того він пожив ще 22 роки, вмер у 1872 році. Але у 1849 році ми його видимо у кабінеті Франца Йосифа. Він уже на той момент декан медичного факультету Віденського університету, гарант многих надацій австрійської держави. І він уже в той момент персональний доктор Франца Йосифа і Сісі. І от він стоїть у дверях Франца Йосифа, імператора. І за що він це договорює? В'єдно з Добрянським. Добрянські брати були молоді ще хлопці. За те, що карпатські русини в рамках австрійської держави мають достати свої адміністративні території, котрі будуть називатися Руською областю, Руський дистрикт. От фактично, то є золотий вік.
2: А в кінці ще додаємо, що Марія Терезія є доднес на Підкарпаттю в пов'язаності з грецько-католицькою церквою у великій уцті. В році 2015 йду до кінця в Ужгороді з ініціативи ужгородського дипломата та правника Алена Панова, який сяв в єдно з греко-католицьким єпископом Мукачевської єпархії Міланом Шашіком, заслужив овзник сохи Марії Терезії. Соха стоїть на сукромнім поземку споминаного Алена Панова, який сяв знаходить недалеко грецько-католицької катедрали в Ужгороді.
0: Tatran Priašiv je v krízi. Neúspiel doma proti Zlatým Moravcám v lige. Oveľo lepšie sa mu ale darilo v slovenskom poháru proti Kendicám, jaké doma porazil Visiam 0. Vecej v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
3: Fotbalisti Tatrana Priašov čerez uplynulý týždeň odohrali druhý pohárový zápas v aktuálnej sezóni. Na svojom ihrisku v pozícii hosti sobi zmiriali sile so četvrtoligovým Slovanom Kendice, ktorý bol oficiálne vedený jak domášny tým. Zápas mal jasného favorita i od začiatku to bolo na ihrisku i vidíti. Gólovej uragán odštartoval v 11. minúti Daniel Suchý, ktorý prominil pokutovej kop, keď ho v 16. fauloval obranca Alex Molčan. V 24. minúti si po rohovom kopi Priašova nešťastný vlastný gól strelil obranca Kendic Jan Zurík. O 10 minút neskôršie zvyšoval na 3-0 ukrajinský záložník Artur Ukhan, ktorý využil chaos v obrani Kendic. V 40. minúti svoj druhý gól v zápasi pridal David Suchý, ktorý z priamého kopu prekonal Milana Winclera. Peršiu polovinu Priašov ukončil gólom, keď tak samo z priamoho kopu presne trafil David Grigér. Perša polovina tak jasne skončila v prospech Priašovčanov 5-0. Do druhej polovine Priašovčané nastúpili až so 4 zmenami, čo bol jasný signál, že nechcú poľaviť z vysokého tempa, jakým sa prezentovali v peršej polovini. Dominácia Priašova tak pokračovala i nadále. Po 6 minútach z druhej poloviny sa holovom presadil po centri gomolu strídajúci Martin Regáli. O 5 minút neskôršie v 56. minúti sa z rohového kopu presadil i ďalší strídajúci hráč Matej Franko. Finálnu bodku v úsledku dal v 74. minúti svojim druhým gólom zápasy Martin Regáli. Stretnutia sledovalo vyše 2400 priaznivcov, ktorí videli jednoznačnú výhru Priašova. Úspešnú premiéru tak zažil staronovej tréner Priašova Roman Pivarník, ktorý sa vrnul na lavičku zelenobílych po vyše 15 rokách.
4: My tie veci, to sme si samozrejme behom včerajšku, behom dnešku akoby povedali, jak chceme hrať, jak chceme prezentovať. Chceli sme hrať veľmi náročne, stlačať hrisko, represovať a musím povedať, že sa nám tomu zápase ako veľmi darilo. Dali sme veľmi krásne góly plus tam boli ďalšie pekné akcie. Mali sme naplánované tak, že hneď pôjdu 4 hráči, aby sme vlastne v tom polčase videli akoby 8 hráčov akoby navyše, takže sme to stredanie mali a prišlo to 5. stredanie hneď. To znamená, aby tí hráči dostali minutáž a mohol som ich samozrejme v pohárovom zápase vidieť. Ale mňa teší vlastne aj tie prvky v tom, že prišlo ako všetci hráči, to znamená mladí hráči, 19-roční alebo 20-roční hráči, ale tam nebol ani jeden prepad, to znamená, tí hráči podali veľmi dobrý výkon. Dúfam, že na tej nastolenej ceste začneme pracovať.
3: Zápas hodnoty vyhrajúci tréner Slovana Kenice Matúš Marcin, ktorý do hry naskočil v 61. minúte za stavu 0-7.
5: Otvorene poviem, že asi sme vedeli, že Prešov je favorit, ale už na polčas myslím, že 5-0. Veľa. Boli chlapci sklamaní na polčas, lebo videli, aké je to možno trošku iné tempo. Niektorí sa s tým možno ešte nestretli v kariére a niektorí už dlhšie v tomto tempe neboli, čiže určite z výsledkovo sklamanie, ale krásny štádion, podľa mňa sme si to všetci užili. 90% nášho kadra tu má históriu. Ja osobne, tak ako kruto som ukončil tú kariéru, tak som proste sa snažil dať dokopy, že by som niečo tu mohol odohrať na novom štádione a strašne som si to užíval.
0: Zajtra o 19. hodine vás čakať nové vydania muzičnej relácii Muzika etnika, ktorú pro vás rechtuje kolega Štefan Štec. Krom veľa muzike z celého sveta, ktorá je nová, ale vyrostať zo svojho koriňa, interesná bude i by si dal muziky Julii Varholovoj, materi Andyho Varhola.
6: Po troch rokoch i veľkej rekonštrukcii sa počiatkom septembra znovu odkryli dveri Múzea moderného umenia Andyho Warhola. My se, ktoré prepomenať, nelen svitoznámoho kráľa Popartu, ale i jeho rusenské koriňa i príbeh jeho rodiny. A práve s príbehom Andyho Warhola i jeho materi Julii je poviazaná muzika, o ktorej v relácii Muzika etnika budeme bisidovať.